0: Czy je hoholas kapral, a dwa roczoju się, przyciachuju się na Smirna, ale koszyk chalera pieraszkodź wdżaje i z pierapolochu nawet paradaczna adarpartawaca nie mahu. Nie wiecie kapralu, a worycion, że nie można się oddalać od swoich? Wiem, szapczu. To dlaczego tu łazicie? Jak od wam się zachciało? Pakiwał mnie niepierad nosem palcem i zahadał. Ustroj biegiem i tak my rozstali się. Rankam 12 października 1943 roku rozpoczął się historyczny dla polskiego wojska bój pod Lenina.
1: Сторонки тыднявіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

zobaczysz poza krajem woka, jak po rekach ruszyć lód. Ty szukajesz swój dziki zachad, kap odszukać u schody.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.